Gdyby tak porwała mnie fala, rzuciłbyśmy się na ratunek? Rzuciłbyśmy się na ratunek? Porwała

się, uczyłbyśmy się na ratunek. Uczyłbyśmy się na ratunek. Uczyłbyśmy się na ratunek.